Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: P56 20-24.

0: Kręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Reklama. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści.

0: dzieci mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
1: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W Inowrocławiu nie milkną echa głośnej sprawy dotyczącej jednego z miejskich radnych. Działacze Konfederacji Marcin Wroński i Cezary Kośmicki domagają się wyjaśnień dotyczących m.in. przyznawania mieszkań komunalnych.
4: Dzień dobry, witam Państwa na konferencji i serdecznie dziękuję za tak liczną obecność. Jestem Cezary Kośmicki, jestem rzecznikiem Ruchu Narodowego w Inowrocławiu. Wraz z Marcinem Wrońskim, radnym powiatu inowrocławskiego, z braku reakcji na bieżącą sytuację, bieżącą aferę, która miała miejsce w urzędzie, postanowiliśmy poprzez przemilczenie tego przez środowiska główne ugrupowania w Inowrocławiu, chcieliśmy zabrać głos jako pierwsi. Poproszę o zabranie głosu Marcina Wrońskiego, radnego powiatu.
5: Zapewne wszyscy Państwo słyszeliście o aferze w Inowrocławiu. Rozpisują się o tym ogólnopolskie media, chociażby portal Onet.pl, stan wyjątkowy nakręcił o tym materiał, czy Gazeta Pomorska, czy wiele innych. W Inowrocławiu doszło do sytuacji bardzo skandalicznej. Mamy do czynienia z seksaferą, z załatwianiem mieszkań komunalnych w zamian za określone czynności seksualne przez jednego radnego. Jest to rzecz, która tak naprawdę jest chyba ewenementem w skali Polski, bo ja o czymś takim wcześniej nie słyszałem. My zajęliśmy jako Konfederacja, chcemy zająć właśnie w tej sprawie głos i też w imieniu mieszkańców, którzy do nas zwracają i się pytają, zadać pewne pytania władzy Inowrocławia. Ponieważ radny, o którym mowa, jest, najpierw był w Platformie Obywatelskiej, wspierał poprzedniego prezydenta Ryszarda Brejza, a obecnie, gdy zmieniła się władza, przeszedł do obozu Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Arkadiusza Fajoka, a więc przez ostatnie minimum 6 lat, 7, był przy ścisłej, jest przy ścisłej władzy. Tu są dwa wątki. Jeden oczywiście to jest wątek naganny wręcz, skandaliczny. To jest rzecz rozpowszechniania bez zgody osoby pokrzywdzonej zdjęć pornograficznych i publikowania jej w sieci. Prokuratura prowadzi w tym kierunku jedno postępowanie, ale drugie jest to, na którym chcemy się skupić, jest to oferowanie i załatwianie mieszkań komunalnych w ramię za seks. Mieszkania komunalne to nie jest własność ani żadnego radnego, ani żadnego ugrupowania politycznego, który rządzi miastem, ani też nie jest własnością prezydenta miasta. To jest własność społeczności, nas, mieszkańców, dlatego ta sprawa nas bulwersuje. Jak można za własność miasta, własność komunalną żądać czynności seksualnych za załatwienie? Nadzór nad mieszkaniami komunalnymi, nad majątkiem miasta sprawuje prezydent miasta. Przez różnego rodzaju spółki, swoich dyrektorów też, ale nadzór spoczywa na prezydencie miasta i odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami w mieście. Dlatego jesteśmy zdziwieni, że prezydent milczy na ten temat, nic się w ogóle nie wypowiedział, bo jak mogliśmy się dowiedzieć, to postępowanie w prokuraturze toczy się od początku marca, a mamy obecnie wrzesień, czy mamy pół roku i przez pół roku nikt nie poinformował mieszkańców o takiej sprawie i mamy też następujące pytania. Od kiedy prezydent miasta wiedział, czy urząd miasta wiedział, że takie postępowanie się toczy? Bo to jest niemożliwe, żeby przez ostatnie pół roku nikt nie wiedział. A chcę zwrócić uwagę na to, że dopiero w piątek, 4 września, została powołana komisja, która ma zbadać prawidłowość w przyznawaniu mieszkań komunalnych. Czyli co się działo przez te pół roku od marca do września w tej sprawie. Czy takie przypadki mogły być odosobnione i czy na to, że jest takie milczenie właśnie ze strony Urzędu Miasta, ma to wpływ, że radny ten zapewnia większość w Radzie Miasta dla obecnego prezydenta miasta. Także tutaj też chcę zwrócić na to uwagę, że prezydent miasta, jak obejmował swój urząd, w maju 2024 roku. Jedną z zapowiedzi była kontrola wstecz przy prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych. To była jedna z zapowiedzi też, oczywiście takiego bilansu otwarcia. Nic o tym nie słyszeliśmy, jak ten bilans w ogóle wyszedł. Także też byśmy chcieli się dowiedzieć, jakie były w ogóle wnioski, czy w ogóle cokolwiek było zrobione. I też oczywiście, czy te wyniki tej obecnej kontroli, która została zarządzona 4 września, będą opublikowane na BIP-ie, bo jeżeli dane personalne się usunie z takiego protokołu kontroli, to jak najbardziej on może być na BIP-ie opublikowany i my tego żądamy, żeby on był opublikowany, żeby mieszkańcy miasta mieli jak największy ogląd.
3: Do przedstawionych przez nich zarzutów odniósł się już inowrocławski ratusz, przedstawiając swoje stanowisko.
6: Ta konferencja i ten briefing zwołany w tak naprawdę pokłosie konferencji pana radnego Marcina Wrońskiego, który no tutaj też w tym miejscu praktycznie zwołał konferencję i jakby przekazał informacje, wręcz zarzucając tutaj między innymi właśnie mi jako prezydentowi, ale też w ogóle władzą miasta, że nie reagujemy na pewne rzeczy, które się dzieją medialnie, a my siedzimy cicho, krótko mówiąc. Szanowni Państwo, trudno się odnosić do czegoś, czego do końca nie ustalono, ponieważ pragnę zauważyć, że bo przesłuchałem sobie oczywiście też całe wystąpienie pana Marcina Wrońskiego, pana radnego, no i trudno nie odnieść wrażenia, że zaczął już kampanię polityczną tylko i wyłącznie i teraz no tutaj od kilku tygodni bezpośrednio uprawia tą politykę w sposób, który no w naszej, w mojej ocenie jest no nie do przyjęcia. Opiera się na faktach, o których rzekomo wie, ale do końca nie powie. Miałem okazję tutaj z panem redaktorem z Radia PIK już dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale powtórzę jeszcze raz. Mówimy o personaliach, czy nie mówimy o personaliach? Mówi pan Marcin Wroński o radnym, który czegoś dokonał i o jakiejś kobiecie, która została pokrzywdzona. Szanowni Państwo, no i przede wszystkim o tym, że ani włodarz, ani miasto nie zareagowało, a od kilku miesięcy podobno toczy się jakieś postępowanie. Pierwsza ważna informacja dla mieszkańców Inowrocławia jest taka, że do tej pory do miasta Inowrocław nie wpłynęło żadne zawiadomienie, żaden dokument, który potwierdzałby fakt, że jest coś w prokuraturze. Z naszych informacji już w tej chwili no medialnych od piątku tak naprawdę, bo wtedy też faktycznie się dowiedzieliśmy, gdzie też między innymi Onet, podcast taki na Onecie widzieliśmy, gdzie rozmawiają redaktorzy na temat afery w Inowrocławiu. Podjęliśmy pewne działania, o których zaraz oczywiście też powiem, ale tam też nie padały żadne personalia, szanowni państwo. No nie możemy mówić o kimś, kto nie jest jakby... Sprawa nie toczy się przeciwko komuś, tylko jest w tej chwili postępowanie być może sprawdzające przez prokuraturę jest w toku. Więc trudno jakiekolwiek bardziej stanowisko tutaj zajmować z naszej perspektywy. Oczywiście po tych wszystkich doniesieniach medialnych z zeszłego tygodnia zleciłem kontrolę w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Na jakby pierwszy etap, na pierwszy moment tej kontroli od momentu przyjścia do urzędu, mojego przyjścia do urzędu, czyli od 7 maja do tak naprawdę dnia dzisiejszego, kontrolujący będą sprawdzać wszelkie możliwe procedury, które no chcemy zobaczyć faktycznie, jak to wyglądało. No i tutaj się od razu nasuwa pewna myśl. Dziwię się panu radnemu Wrońskiemu, bardzo się dziwię, wieloletniemu radnemu, ale też wieloletniemu również przewodniczącemu klubu PiS-u, klubu radnych w Radzie Miejskiej, że brakuje podstawowej, elementarnej wiedzy panu radnemu, będąc tyle lat radnym, bo przecież pan radny powinien doskonale wiedzieć o tym, że mieszkań nie przyznają radni. To jest przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz. Są wszelkiego rodzaju przepisy, są wszelkiego rodzaju procedury i są wszelkiego rodzaju komisje, które później decydują, czy mieszkaniec może otrzymać lokal, czy też nie. Dlatego mówię, no tutaj ja to odbieram stricte z perspektywy politycznej. Zresztą, no tak jak powiedziałem, oglądałem to wystąpienie na tle Winderów Konfederacji. Oczywiście ja do tego ugrupowania absolutnie nic nie mam, natomiast no ewidentnie jest to szyte politycznie, można tak kolokwialnie powiedzieć. My czekamy oczywiście, poczekamy na wyniki kontroli. W międzyczasie od tej przedpołudniowej konferencji z państwem również zrobiliśmy jeszcze dodatkowe rozpoznanie sytuacji. Muszę powiedzieć, że od maja 2024, w zasadzie jesienią, tak, pani prezydent, miała miejsce również kontrola komisji rewizyjnej w naszym Wydziale Gospodarki Lokalowej, która nic nie wykazała, więc to też jest bardzo dobry sygnał dla mieszkańców Inowrocławia, że faktycznie takie praktyki, o których mówi m.in. pan radny Wroński, nie miały w naszym urzędzie miejsca. Oczywiście może powstać też pytanie, dlaczego tylko w tym okresie, kiedy ja objąłem urząd prezydenta. Mówię tutaj o pierwszym etapie. Jeśli w tym pierwszym etapie nie ustalimy takich nieprawidłowości, na pewno postaramy się również rozszerzyć tą kontrolę o wcześniejsze lata. Ale szanowni państwo, najważniejsza informacja jest w tej chwili taka, dla państwa i dla mieszkańców, że generalnie nie ma personaliów ani potencjalnego radnego, ani potencjalnej osoby pokrzywdzonej, tak? No nie możemy kogokolwiek skazywać, czy mówić o tym, czy o tamtym radnym i tak samo no, domniemywać, że któraś z mieszkanek Inowrocławia otrzymała lokal jak to mówił pan, powiedział pan Wroński, za... Więc no tutaj to są dość poważne oskarżenia, dość poważne zarzuty. Ja się bardzo cieszę, że zajęła się tym prokuratura, chociaż ubolewam nad tym, że do tej pory faktycznie jako prezydent nie wiedzieliśmy, ja jako prezydent nie wiedziałem, nie dostałem żadnej informacji, że właśnie w tej sprawie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie i tak naprawdę dowiedzieliśmy się z mediów. Natomiast wracając jeszcze do podcastu na Onecie, no tam jest naprawdę wiele nieprawidłowości w samej wypowiedzi pani redaktor. Oczywiście też będę występował ze swojej perspektywy czy urzędu, czy być może nawet ze swojej perspektywy prywatnej, aby pani redaktor wypowiedziała się do końca albo ewentualnie sprostowała swoją wypowiedź, ponieważ tam jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji. Powiedziała również o tym, że zna z imienia i nazwiska radnego, więc też będziemy o to chcieli zapytać, no bo kreować rzeczywistość na podstawie domniemań albo prawdopodobnych wydarzeń jest bardzo prosto i bardzo łatwo. Oskarżyć człowieka również jak najbardziej można szybko. Natomiast kwestia później udowodnienia pewnych rzeczy, to są kolejne pewnie tygodnie czy miesiące prac służb. Mam nadzieję, że to zostanie dobrze wszystko wyjaśnione, bo na tym mi z perspektywy prezydenta zależy. W urzędzie miasta nie przyznają, z całym przekonaniem o tym mówię, lokali mieszkańcom radni. I nigdy tak nie było, bynajmniej za mojej tutaj obecności, za mojej kadencji. Są procedury, są przepisy, o których oczywiście państwo też doskonale wiecie. No wszystko musi dziać zgodnie z prawem i tak tutaj działamy, więc na pewno ta kontrola też, o wynikach tej kontroli państwa poinformujemy. Jeśli będziemy mieli ją przedłużyć czy wydłużyć o kolejny jakiś czasowy okres, też państwo dostaniecie taką informację. Na ten moment mam tylko dla państwa informację taką, że jesienią 2024 roku komisja rewizyjna złożona m.in. z radnych nie ustaliła żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o przyznawanie mieszkań, z tym, że tam był też jakiś czasowy okres założony, nie wiem, pani prezydent, chyba 23 rok? Tak, w 23 roku. Także tutaj też była dość wąsko podjęta kontrola, ale jeśli trzeba, będziemy rozszerzyć, tak jak powiedziałem, na pewno to zrobimy. Zrozumiałe wystąpienie pana radnego, natomiast reakcja no, musiała nastąpić. W mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie gra polityczna. Zresztą od kilku tygodni nadaktywny jest pan radny, który, no, tak jak powiedziałem wcześniej, reprezentował różne barwy polityczne. W tej chwili kolejne, rozumiem, kreuje kolejną swoją rzeczywistość, karierę. Nie chcę się odnosić do wystąpień wcześniejszych pana radnego, natomiast to co się zadziało dzisiaj pod urzędem, no, wymagało natychmiastowej reakcji, dlatego też poprosiliśmy państwa dzisiaj jeszcze o spotkanie, bo no, nie może być też tak, że działamy na zasadzie domysłów czy jakiegoś prawdopodobieństwa. Jeśli macie państwo jakieś pytania, oczywiście jestem do dyspozycji.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Poezja, pamięć, przemijanie i życie na emigracji. Między innymi o tym rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Dariuszem Zellerem w Inowrocławiu. Poeta, prozaik i dziennikarz opowiadał o swojej twórczości, własnej drodze artystycznej oraz najnowszym tomie pod tytułem Którego nie było. Co zdradził naszym słuchaczom? O tym już za chwilę.
9: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na wieczorze, a nawet można powiedzieć po południu literackim, późnym popołudniu literackim, z poetą, prozaikiem, dziennikarzem, na co dzień mieszkającym w Wielkiej Brytanii, Dariuszem Zellerem. Dzień dobry, Darku.
10: Dzień dobry, witam. Witam Państwa serdecznie. Bardzo miło.
9: To jest ten moment. To jest ten moment, braw.
10: Drodzy Państwo, ja przepraszam, że przerwę na chwilę, ale jako, że pędzący rydwan czasu mnie chyba trącał swym skrzydłem częściej niż mojego rozmówcę, więc przejdźmy na tych, może.
9: Kuba, bardzo miło. Bardzo. Widzicie, jak wszystko przyjemnie idzie. Ja nazywam się Jakub Kozłowski i na co dzień pracuję w portalu KI24info i w Meloradiu Inowrocław. A moim gościem jest właśnie Dariusz Zeller. Dzisiaj, można powiedzieć, preludium i początkiem naszej rozmowy jest Twoja publikacja. Tytuł, już mnie sam tytuł zaciekawił, którego nie było. Tak było na materiałach, które mi podesłano. Darku, zacznijmy może tak naprawdę od końca. Kogo lub czego właściwie nie było? Tak właśnie, to jest bardzo ciekawy tytuł.
10: To jest świat, który nas otacza. Tak właściwie to, co teraz przechodzimy, to już jest przeszłość, czyli to, co nas spotkało i wszystko to, co jest przed nami, to jest właśnie to, co będzie nas troszeczkę też ograniczało. Ja tutaj w tej książce, w tej publikacji książkowej chciałem zawrzeć to, że ten świat, który mamy, ten we wspomnieniach, na zdjęciach, no to jest ten świat, który jest w nas oczywiście, ale ten świat, który już nie wróci, z tym, że to nie jest oczywiście opis negatywny, broń Boże, tylko no po prostu to jest nasza rzeczywistość, taka jaką jest i która zawsze była. Natomiast to jest kwestia tylko tego, jak do niego się, do tego czasu się odniesiemy. Ja tylko dodam, że ja dzielę akurat swój świat na dwa, czyli ten rzeczywisty i świat równoległy, który jest zawarty chyba w każdym z nas, tylko nie każdy z nas oczywiście odkrywa, ponieważ żyjemy w dobie wyścigu, tak można powiedzieć, brzydko mówiąc, wyścigu szczurów, no ale czasami warto się zatrzymać i spojrzeć w przeszłość, na samych siebie, na naszych bliskich, na to, co nas kiedyś kształtowało i co ukształtowało.
9: Asumptem naszej rozmowy jest oczywiście Twoja twórczość, ale bardzo ciekawi mnie to życie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Jak to
10: Przyznam szczerze, że od zawsze byłem taką niespokojną duszą. Ty chyba akurat... jeszcze przepraszam. Tutaj muszę podziękować Leonardowi, który zaprosił. Bardzo dziękuję Leonardzie.
9: Wielkie brawa. To jest miejsce na brawa.
10: I chyba...
11: Przyjemność po naszej stronie. Gości.
10: I chyba mamy troszeczkę taką podobną duszę niespokojną, że no, my lubimy gdzieś wyjeżdżać, lubimy coś poznawać. Pamiętam już lat mając kilkanaście, no oczywiście nie można było jeździć tak jak teraz, tylko chyba po krajach demokracji ludowej. Aczkolwiek no, dużo się jeździło wtedy samemu. Dodam tylko, w różne zakątki naszego pięknego kraju, pięknego zaznaczam. I oczywiście to się wiązało z wyjazdami też nad jeziora, czy do Jarocina, etc., etc. No ale często to były też wyjazdy może nie tyle artystyczne, co po prostu w kwestii poznawczej, żeby poznawać niektórych ludzi, których się zazwyczaj widziało tylko w telewizji, na przykład Herberta Różewicza, Ryśka Ridla, czy innych jeszcze znanych ludzi, tylko zaznaczmy, że jestem z Białegostoku, więc troszeczkę miałem dłuższą drogę, ale to też ukształtowało, że kilometry się nie liczą i czas się nie liczy, tylko wszystko to, co jest z nas, jest najważniejsze. I teraz wracając do Twojego pytania, troszeczkę łatwiej było oczywiście. wyjeżdżając na długo, nie wiem czy na stałe, trudno to powiedzieć, z Polski. No oczywiście był taki sentymetr do tego miejsca i to co mnie, no troszeczkę przerażało, czy ja wrócę na pewno w to miejsce, które mnie akurat wychowało, ukształtowało. Wierzę głęboko, że tak, aczkolwiek jak na razie i tak mamy, przepraszam, jeszcze lepiej niż 30-40 lat temu, kiedy nie było tych telefonów komórkowych, kiedy no, były trudności i problemy z wyjazdami. Teraz nas dzieli właściwie, jeśli chodzi o Londyn, 2 godziny, więc nie jest to absolutnie żaden problem. Świat jest globalną wioską, więc te 2 godziny nie świadczy absolutnie o niczym. I wydaje mi się, że ludzie, którzy przynajmniej choćby na krótko wyjechali, tu chyba Leonard też się zgodzi, mają troszeczkę inną wizję postrzegania naszego kraju, ponieważ często my Polacy to jesteśmy, oprócz tego, że hipochondrykami, to też lubimy czasami ponarzekać, ale uwierzcie mi Państwo, że Polska jest cudowna, Polska jest piękna. Jeśli ktoś nie widzi jej na co dzień, to no, jest zachłyśnięty. Przynajmniej ja mogę odnosić to do swojej osoby. Jest po prostu, to jest właśnie miejsce, z którego wyrośliśmy, z którego wyrosłem i do którego zawsze będę z sentymentem wracał. A czy kiedyś na stałe? I don't know. No to zobaczymy już.
9: Miejmy nadzieję. Czas pokaże, jak to się mówi. Darku, pojawia się myśl w opisie tego tomu, że książka wyrasta z doświadczenia utraty, ale nie tej nagłej i dramatycznej, tylko właśnie tej codziennej i niezauważalnej niemal. Co dla Ciebie to oznacza? Co dla Ciebie oznacza ta powolna utrata?
10: Powolna utrata to znaczy wszystko to, co dotychczas było w moim życiu, to, co mnie budowało, jest przeszłością po prostu, ale przeszłością tą pozytywną, ponieważ jeśli budujesz swój charakter, budujesz swoje jestestwo na podstawie tego, co było, oczywiście kwestia poszukiwawcza tutaj jest niezwykle istotna na przyszłość, natomiast jeśli znalazłeś tę ścieżkę, drogę, czy drogi, czy cel w swoim życiu, to nieważne już jest w tym momencie, co jest tym celem, czy to jest poezja, czy kultura i sztuka, czy to inne dziedziny życia. Na pewno trzeba, jak jeszcze raz wspomnę, obrócić się troszeczkę w przeszłość, aczkolwiek widzieć to, co przed nami jeszcze jest, więc czasami trzeba tę grubą kreskę niestety postawić i iść dalej po prostu.
9: A czasami też trzeba ją wymazać przez niektóre doświadczenia, które nas spotykają.
10: Wiesz co, Kuba, zgodzę się z Tobą, aczkolwiek chyba nie do końca też, tak? Ponieważ warto, no, brutalna prawda, warto się uczyć na błędach cudzych, ale umówmy się, no kto się uczy na cudzych błędach, prawda? Zazwyczaj na swoich to robimy i, no, i tak jest po prostu.
9: Piszesz o rzeczach, miejscach i ludziach, którzy nie znikają nagle, ale właśnie stopniowo wykruszają się z naszej pamięci. Co było tym pierwszym impulsem do napisania tego tomu? To jest bardzo ciekawa myśl. To też pokazuje, przepraszam, że Ci przerwę, to co z Anią rozmawialiśmy przed jeszcze naszym wywiadem, że właśnie pandemia wykruszała ludzi z naszych znajomych, z naszej pamięci stopniowo znikali.
10: Ale tutaj właśnie, dobrze, że nawiązałeś do pandemii, ponieważ są dziedziny sztuki, w których no niestety artyści nie mogli działać kompletnie, no dajmy na to teatry, filmy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, którzy piszą, czy no właśnie tym się zajmują, czy malują, jak Leonard, no mieli, wydaje mi się, że to był dobry akurat czas. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale właśnie wtedy mieliśmy ten zastrzyk. Mogliśmy się zatrzymać, mogliśmy więcej poświęcić na pisanie, malowanie, na tworzenie niż wcześniej, bo oczywiście każdy z nas, no taka jest brutalna prawda, pracuje, żeby mieć na rachunki, etc., etc. No ale w tym momencie akurat ten zastój kilkunastomiesięczny był pozytywny. Przynajmniej w moim akurat w moim przypadku, ale tak jak rozmawiam często z różnymi ludźmi podczas swoich spotkań, myślą właśnie też podobnie. I to jest no, taka brutalna prawda, ale no cóż, ale inaczej, nie chciałbym do tego już wracać.
9: O. Jak powiedział pewien pan prezydent, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
10: Tak, pamiętamy tego pana.
9: Ile w tych wierszach, które też leżą na naszym stoliku i do których też wrócimy, jest twojej własnej biografii, a ile właśnie tej kreacji poetyckiej? Gdzie przebiega nimi ta granica między nimi?
10: Granica jest ulotna, oczywiście, ale to więcej jest mnie, oczywiście, mojej kreacji. Natomiast oczywiście, tak jak wspominałem, że mam ten świat równoległy, więc potrafię się odnaleźć bardziej w tym drugim świecie najczęściej. Dam taki przykład. Kiedyś już komuś to powiedziałem, że w przeciwieństwie na przykład do Wisławy Szymborskiej nie umiem na przykład dla przykładu pisać o leżącym na stole widelcu. Dla mnie to nie jest namacalne, ale oczywiście chylę czoła przed takimi mistrzami, mistrzyniami. Natomiast ja muszę to czuć, widzieć, mieć to coś w zasięgu dłoni, ręki albo przynajmniej swojej percepcji.
9: Tak, artyści bardzo różnią się od siebie tym, że właśnie inaczej postrzegają tą sztukę.
10: Ale to jest piękne, to właśnie na tym to polega, ponieważ gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, jednakowi, no to byłoby to troszeczkę smutne. To widać zresztą na co dzień również, prawda? Troszeczkę nas dzielą niektóre sprawy, niektóre bardziej, niektóre mniej, natomiast wydaje mi się, że akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o wartości sensu stricte artystyczne, no to jest tylko i wyłącznie plus. Tylko pamiętajmy, żeby nie płynąć z prądem. Czasami pod prąd trzeba.
9: Kiedyś widziałem takie spotkanie, na którym był Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i oni mieli zupełnie inne perspektywy na niektóre produkcje, ale
10: potrafili... I dlatego są tacy wielcy.
9: Potrafili się wzajemnie dogadać i też o tym porozmawiałem z panem Krzysztofem Zanussim, bo miałem przyjemność z nim rozmawiać, to właśnie to poruszyłem, to mówi, i wie pan co? Pan mówi, jeszcze jest młody, to pan tego nie odczuwa, ale ta różnica, te subtelne różnice w ludziach właśnie są piękne, bo pokazują to, że poprzez nie właśnie docieramy do tej symbiozy.
10: To ja muszę tutaj państwu dodać, że to był 5 lipca, londyńskie spotkanie autorskie, które prowadzę od 4 lat. Miałem na nich 85-letniego aktora Jacka Domańskiego, który studiował z Danielem Obryjskim, grał u wszystkich tych reżyserów, których wymieniłeś teraz, Kuba, i właśnie powtarzał to samo. Oczywiście, jako że ma 85 lat, z niejednego pieca jadł chleb, no od takich mistrzów można tylko i wyłącznie się uczyć. No i to są święte słowa. To są święte słowa, to co powiedziałeś. To, co nas różni, może oczywiście nas też łączyć. To nie jest tylko kwestia tego naszego podejścia do świata, tylko naszej postawy życiowej.
9: Wracając do twojej emigracji do Wielkiej Brytanii, czy dopiero po wyjeździe i po powrocie kilku latach, kilkunastu, kilku latach zaczynamy dostrzegać w miejscach, które były dla nas zupełnie czymś zwyczajnym, takie coś specjalnego, co nas zatrzymuje, co wyróżnia te miejsca?
10: Ja to bym właśnie chciał, żeby każdy tak podchodził do tego. Natomiast no niestety, no, żyjemy w takim, a nie innym świecie, że coś dla duszy, coś dla ciała. Chylę czoła przed tymi, którzy jednak chcą poszukiwać coś dla duszy i dla tych osób wszystko jedno akurat, gdzie by się nie odnaleźli, no to będzie zawsze wartość dodatnia. Natomiast jeśli żyjemy tylko i wyłącznie z dnia na dzień coś, aby mieć coś dla ciała, no to niestety tutaj to akurat to, co wspomniałeś przed chwileczką, no nie będzie aktualne, ale wierzę głęboko. My mamy taką polską duszę romantyczną, że większość z nas jednak no, tęskni za tym, co było, tęskni za tym też, co będzie poniekąd, ponieważ tacy jesteśmy, no po prostu jako Polacy, jako ludzie, a Polska nas chyba wychowała odpowiednio, przynajmniej w większości. No jestem takim, jestem pozytywnie nastawiony do tego, co się dzieje na przykład wśród młodych ludzi teraz. Spotykam się z nimi, częstokroć też wymieniam z nimi poglądy lub uczę historii czy literatury i jest to rzecz absolutnie fantastyczna, wyjątkowa. Jeśli ktoś mówi, że nasze to młode pokolenie jest jakieś, no, że nie interesuje się kulturą, sztuką, nie zgodzę się. Naprawdę młodzi ludzie są piękni, cudowni, wspaniali i to oni będą stanowić ten i oni będą budować świat, w którym my też będziemy oczywiście żyć.
9: Wczoraj widziałem rozmowę ze 107-letnim weteranem, który powiedział, przeszłość jest wspomnieniem tym, co już było, teraźniejszość jest szansą, przyszłość jest nadzieją. Jak odczytujesz te słowa?
10: Pięknie, ponieważ człowiek bez znajomości historii nie będzie umiał budować przyszłości. To już od dawna jest powiedziane. Często to się odnosiło do lat, no niestety, wojennych, ponieważ niektórzy postrzegają, że to, co było, to było. Nie warto o tym mówić. Nie zgodzę się absolutnie z tym, ponieważ, jak to mówią wielu wspaniałych ludzi, chociażby Jan Paweł II, bez znajomości historii no nie stworzymy odpowiedniej przyszłości.
9: W omówieniu twojego tomu, które dostałem od Leonarda, przygotowując się do rozmowy, pada bardzo ciekawe zdanie. Pamięć staje się przestrzenią bardziej realną niż rzeczywistość. zgadzasz się z umówieniem twojego tomu w ten sposób?
10: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Właśnie to nas różni od innych, że potrafimy wyciągać wnioski z tego, z tego postrzegania naszego świata. No i wierzę głęboko, że będziemy się uczyć na tych błędach, ale mówię innych niż swoich, i będziemy umieli budować sami siebie, ponieważ zacznijmy od siebie, a dopiero później wymagajmy tego od innych. No niestety teraz w dobie tych mediów społecznościowych chyba jest to troszeczkę, stoi teraz troszeczkę na głowie.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
13: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
14: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. W naszym mieście kolejny chłodny poranek. Miejscami może pojawić się mgła, która ograniczy widoczność, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Uwaga słuchacze, jeśli ruszacie w drogę, zdejmijcie nogę z gazu i jedźcie bezpiecznie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi.
1: Powinny być specjalne weekendowe kursy, jak przygotować się na poniedziałek. Na szczęście jesteśmy w tym razem, podkręcamy tempo w Melo Radio, bo już w 6:30. I za chwilę dla was na rozgrzewkę trzy szoty w Melo. Waldek Derłek, dzień dobry, hej!

Dub Dogs w Melo Radio, a to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas jak najszybciej, bo mam dla was 3 poranne szoty w Melo. No i merch do zgarnięcia. Czekam teraz 321-321-777. Melo torba dla was. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: No i robimy to, co zrobić mamy. Sokół w melo, to teraz pogwarzymy. Cześć Kasia, hej.
2: Cześć.
1: Cześć, Kasia, siemanka. Co tam dzisiaj już ci się udało, co? Przyznaj się, pochwal.
2: Udało mi się z samego rana dodzwonić do Melo Radia. Przyszłoty w Melo.
1: Punkt dla ciebie. No jak ty tak zaczynasz, to naprawdę ten tydzień musi być dobry. Co dzisiaj będziesz robić?
2: No właśnie siedzę przed pracą. Za chwilę będę szła do pracy. No i to na poczcie roznieść listy dzisiaj.
1: A ja już myślałem, że powiesz nie do pracy, tylko będę się dzisiaj obijać. Słuchaj, uwaga, dla ciebie teraz.
0: 3 szoty w Melo. Melo.
1: Kasia, mieszkanie czy dom?
2: Mieszkanie.
1: Wolisz chodzić na grzyby, czy zrywać owoce z drzewa?
2: Zrywać owoce z drzewa.
1: A teraz uwaga, rower czy hulajnoga?
2: O, jak się. Rower.
1: Rower. Trochę podchwytliwe pytanie dla ciebie, bo ty to chyba bardziej na nogach, co?
2: Na nogach i samochodem.
1: Wybrnęła.
2: Bardziej.
1: Niech ten poniedziałek ci się kręci fajnie. Dla ciebie Melo Torba. Trzymaj się, Kaśka. Cześć, dzięki. Bye.
2: Super, dzięki. 3 szoty w Melo.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana i co z tego, że jest poniedziałek? Też może być naprawdę fajnie, przekonajcie się razem z Melo, że tak będzie. Od rana podkręcamy tempo, podkręcamy ten poniedziałek. No, zegarków nie podkręcamy i tak już chodzą naprawdę szybko. Za 7 minut, 7 już teraz.
1: A już o 7 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta, Set Girls Melo. Mamy też dla Was newsy, to za chwilę i prognozę pogody w Melo Radio.
1: Melo Radio, Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
0: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
2: Szukaj w sklepach zestawów
3: Lego Kreator 3 w jednym.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
7: na wielkie wejście,
8: na wieczorny chill,
9: na skórę, która ci podziękuje.
10: Na wszystko masz swoją Isanę.
11: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. W Inowrocławiu chłodny i wilgotny poranek. Miejscami może pojawić się lekka mgła, a wilgoć w powietrzu sprawi, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Uwaga słuchacze, wychodząc z domu warto ubrać się trochę cieplej. Z czasem warunki powinny się poprawiać, ale początek dnia zapowiada się zdecydowanie rzeźko. Pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Premier spotkał się z szefami służb. To po niedzielnym ataku na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej kilkaset metrów od polskiej granicy, mówi Donald Tusk.
4: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
3: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Na autostradach i drogach ekspresowych zostaną uzupełnione znaki. Tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, pojawi się informacja o tym, jakie ograniczenie obowiązuje. Aleksander Zwierew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Łoś sparaliżował wczoraj ruch kolejowy w pobliżu stacji Warszawa Centralna. Pojawił się na torach. Utrudnienia trwały ponad 80 minut. Zwierzę wróciło do natury.
2: Poniedziałek jeszcze do tej pory niczym was nie zaskoczył. Spokojnie, dopiero siódma. My rozkręcamy się i podkręcamy tempo w Meloradiu. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek Darłak. Inni gadają, a my już dla was gramy.

Gangsta's Paradise, Lost Capital w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj mamy poniedziałek, a wydajecie sobie z tym świetnie radę, a ja chciałbym was zapytać dzisiaj, uwaga, co mówicie sami do siebie? Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? Wiecie, w różnych sytuacjach. Czekam na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, bo jestem tego bardzo ciekaw. Jak zwykle wiem, że można liczyć na was. Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? W myślach albo, wiecie, tak po cichu pod nosem. Czekamy na meloradio.pl, wbijajcie, nagrywajcie za najfajniejsze głosówki. Jest merczyk do zgarnięcia.

Smola z tej Tripsy, duże oczy w Meloradiu, podkręcamy tempo i pytamy, jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie, tak wiecie, w myślach albo pod nosem. Jaki tekst, co takiego mówicie sami do siebie najczęściej, jak się zdarzy? No to czekam na wasze głosówki, wbijacie na meloradio.pl ze swojego telefonu i nagrywacie, wystarczy tam nacisnąć słuchawkę. Na dole już głosówka leci do nas, a do was być może za te najlepsze, najfajniejsze głosówki poleci fajny Melo Merch. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii zrobiono ciekawy test. Wyszło z niego, że żeby zrobić jedno selfie, z którego jesteśmy zadowoleni, musimy zrobić 5 zdjęć. Średnio potrzeba właśnie 5 prób, żebyśmy uznali, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyszło. Tylko co piąta pytana osoba przyznaje, że wystarczy jej jedna próba, bo od razu uznaje, że na tym zdjęciu wszystko jest okej. A 35% ludzi to przyznaje, że ma w swoim telefonie całą serię prawie identycznych zdjęć. Skądś to znamy, co?

0: Jest poniedziałek, ale na szczęście też są i takie numery. Tak podkręcamy tempo On Tonight i Sylwa Bumpa w Melo Radio. No i są różne fajne teksty, które mówicie sobie najczęściej pod nosem do samego siebie. Jakie to są teksty? Czekamy. Jakie teksty mówicie sami do siebie? Czekam na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie coś nagrać.
1: Ała, rzeczywiście.
0: No dobra, a twoja propozycja?
2: Zdarza mi się powiedzieć dość często o masz i pasuje do wielu rzeczy.
0: Faktycznie pasuje, a ty?
3: U bracie, ci znowu nie pykło.
0: Słuchajcie, no żeby tam wszystko wam dzisiaj pykło od samego rana. Najlepiej niech pyknie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Jaki tekst mówicie do siebie najczęściej?

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.

0: Hadwell i Chris Jones w Melo. Young Again, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, tak żebyście dobrze się czuli z samego rana w poniedziałek, bo to bardzo istotne, podobno. Za 17 minut godzina 8, a my dzisiaj pytamy, jaki tekst zdarza wam się mówić sami do siebie. Sporo waszych propozycji, sporo wiadomości, sporo głosówek, sporo tekstówek też. Uwaga, zaczynam od jutra. Po co ja tu przyszłam? Jeszcze 5 minut. Spokojnie, jakoś to będzie. Jeszcze tylko jeden odcinek. To jest też dobre. Dobra, nikt tego nie widział. No i moje ulubione, nie no, serio. A ty?
1: Weź to od razu, wypikaj, wiesz? To najczęściej mówię do siebie. Pozdrawiam.
0: No, rozumiem, takie coś do pikania by się przydało czasami pod ręką.
2: Nic, tylko się zaje.
0: Nie no, nie dajcie się zajechać dzisiaj.

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, jedna z propozycji. Do 30 Meloradia, głosujecie na meloradio.pl. Już za chwilę newsy u nas, będzie też prognoza pogody. No i podpowiadam, że po 8 to będzie też nasza nowa zabawa, czyli ostatnie słowo. Już się szykujcie.
1: A już o 8 zagramy
0: Tobie Ramia i Fly High w Melo. Właśnie tak, zagramy wam punktualnie o 8, inni wtedy będą jeszcze gadać.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku PKO S.A. z kartą, aplikacją i możliwością.

0: inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Po reklamie. Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 ruch ewidentnie się zwiększa, ale przejazd ulicami miasta odbywa się bez poważniejszych zatorów. Na Kasprowicza i Toruńskiej chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Poranek w Inowrocławiu bez słońca. Jest chłodno i pochmurno, a do tego może pojawić się przelotny deszcz. Dzisiaj naprawdę warto ubrać się trochę cieplej, najlepiej w bluzę albo lekką kurtkę. Na razie spokojnie, bez większych zmian w pogodzie. Słuchacze, uważajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Piesiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna, mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
4: Prowadzimy czynności w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.
3: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego, tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
2: Dużo wyjątkowych numerów mamy dla Was i specjalnie na okazję poniedziałku nasza zabawa Ostatnie Słowo. To już za chwilę. Waldek Darłak, cześć, siema, hej, inni gadają, my już gramy w Melo.

Felix Jan i Sofia Liz Baxter, Ready for Your Love. Jak jesteście gotowi na to, co mamy dla was przygotowane, to jak najszybciej dzwońcie teraz. Zabawa Ostatnie Słowo. Ruszamy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby, a jak już te dwie osoby będą, to wtedy ja podaję kategorię, z której będę czekał na to, żebyście podali jak największą ilość słów. Oczywiście bawimy się na czas, na to wszystko jest tylko 20 sekund. Już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Nasze oryginalne, fantastyczne skiety Meloradia są do wzięcia i do zgarnięcia też Melo Torba. Czekam na was. 321-321-777. Nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę. 12 po 8.

0: Sigala, Sweet Lovin w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana, dzisiaj w dzień, który wszyscy uwielbiają. Nie no, wiem, przesadziłem trochę. Poniedziałek mamy. Ale zobaczcie, jest plusik jeden. Trzynastka nam przeleciała przez weekend. Dzisiaj 14. Na szczęście.
1: Ostatnie słowo.
0: No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj tych słów powie więcej razem z nami. Już teraz Mateusz. Cześć, Mateusz.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Siemaneczko, hej. Mateusz, dzisiaj szczęśliwy i zadowolony. Takie trochę przedłużenie weekendu, przyznaj się, bo dzisiaj home office ma. Mhm, zazdrościłem.
2: Prawda, prawda.
0: Dobra, jest też Adam. Siema, Adam, hej.
3: Cześć, witam.
0: Cześć, słuchajcie, Adam to jest gość, który patrzy na was z góry, bo on różne rzeczy montuje na dachach. Ale teraz jesteś na ziemi.
3: Tak, tak, aktualnie na ziemi.
0: Dobra, pełne uziemienie, czyli czujemy się pewnie. Ja też jestem dzięki temu spokojniejszy o was. Ale uwaga, liczę na wasze szybkie tempo. Zasada w tej zabawie jest taka, że za chwilę podam wam kategorię. Z tej kategorii liczę, że powiecie jak największą ilość słów. Mówicie na zmianę, zaczyna Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz. Zobaczymy, kto powie więcej słów. Ten, kto powie więcej, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. Każdy będzie zadowolony i najważniejsze, panowie, uwaga na to, macie 20 sekund łącznie. A kategoria dzisiaj to, uwaga, uwaga, gatunki muzyczne. Adam, start.
3: Pop. Rock. Hardstyle. Disco polo. Hard rock. R&B.
0: Koniec czasu! Słuchajcie, ale polecieliście tam w pewnym momencie, no, od bandy do bandy, można powiedzieć. Nieźle było. Ja myślę, że remis to jest sprawiedliwy wynik. 3-3 dzisiaj. To jest starcie, które zostaje zakończone remisem i myślę, że tak jest najlepiej w poniedziałek rano. Dla Adama melotorba, dla Mateusza melotorba. Trzymajcie się. Dla was wszystkich fajnego poniedziałku.

Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo. Mamy wszystkie te numery, dzięki którym będzie się wam chciało trochę bardziej w poniedziałek z samego rano. I mamy też jeden sposób, jak tu bardziej się zintegrować z sąsiadami. O tym już za chwilę. I nie, nie chodzi mi ani o wspólną imprezę, ani o grilla. Za chwilę więcej o tym. Będzie wcześniej także Liwka, między innymi. Już 27 po 8 w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło.
8: Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
9: Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
15: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

It's so good, so good. Troye Sivan w Melo i Rush. I tak podkręcamy tempo. Za 18 minut 9. Jakby tu się zintegrować z sąsiadami? W jednym amerykańskim miasteczku ludzie z całej dzielnicy postanowili zrobić coś wspólnie, wszyscy razem, jednocześnie. No i wymyślili, że urządzą wielką wyprzedaż garażową. W całej akcji wzięli udział mieszkańcy aż 60 domów. To się nazywa, słuchajcie, mega wyprzedaż. A ile wy macie w domu takich rzeczy, które to leżą od lat, ale wiecie, no szkoda wyrzucić, albo tak jak to u mnie jest, na pewno jeszcze się przyda.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Griffin i World Away, jeden z tych numerów, dzięki którym poniedziałek jest jakoś taki o wiele sympatyczniejszy od samego rana. Już za 9 minut 9, za chwilę w Melo Newsy, będzie też prognoza pogody, no i będzie kolejna porcja gorącej muzy.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate w Melo Radio. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam tak zagramy punktualnie o 9:00.

0: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
1: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
4: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Na zegarkach prawie 9, a w naszym mieście umiarkowany ruch. Niewielkie korki w rejonie Ratuszowej i Laubica. Kasprowicza przejezdna, ale kierowcy muszą zwalniać. Zachowajcie czujność i uważajcie przy przejściach dla pieszych. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi.

0: Wracamy z prognozą pogody. Wino Wrocławiu wciąż szaro i pochmurno. Niebo ciemne i nic nie wskazuje na to, by szybko się rozjaśniło. Poranek spokojny, bez energii i raczej w jesiennym nastroju. Na słońce dziś jeszcze trochę poczekamy. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
3: Tak szybko jak będzie to możliwe, przywrócimy normalną, właściwą organizację ruchu.
2: Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka ona obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek. Iga Świątek jest 9. Wolniejsze starzenie i lepszy sen dzięki terapii poznawczo-behawioralnej. To u osób cierpiących właśnie na bezsenność, tak twierdzą amerykańscy naukowcy.
1: Lepszy poniedziałek i lepszy start tego nowego tygodnia. My twierdzimy, że to także właśnie dzięki tej energetycznej muzie, jaką mamy dla was. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darwa, heja!

0: Apollo.
1: Solo i Blanka w Meloradio, ale cały czas razem z wami. No poniedziałek mamy, tak się ten tydzień zaczyna. Na szczęście jesteście w miejscu, gdzie mamy też dużo energetycznej muzy i gramy ją dla was. Josh Baker to świetny przykład. My Place w Melo już 11 minut po 9:00.

Bobby Anglo, Chef Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po godzinie 9 mamy, a pewien facet to wygrał 240 tysięcy dolarów, ale na początku nawet o tym nie wiedział. Najpierw los mu się gdzieś zapodział, a jak się w końcu znalazł i gość zobaczył, że wygrał, to postanowił poczekać sobie jeszcze prawie do ostatniej chwili i odebrał te pieniądze dopiero po roku. Czujecie to? Prawie przed upływem terminu. Ja rozumiem, że niektórych rzeczy lepiej nie robić w poniedziałek, no ale są sprawy, których nie można odkładać. Jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was szybką kasę. Napiszcie koniecznie, jakie macie pomysły, na co przepuścicie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia i na pewno trafią do kogoś jeszcze dzisiaj. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl, tam napisać, na co wydacie tą szybką kasę, no i czekać na telefon od nas. A jak już będziecie mogli odebrać, no to szybka kasa wpada wam od razu w ręce i wydać ją będziecie mogli dosłownie po chwili. Także czekamy na meloradio.pl, 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Meloradio.

Axwell, whatever turns you on, wasz poniedziałek też w trybie on już od samego rana, 27 minut po godzinie 9 mamy i dużo energetycznej muzy dla was. I tu Colors już za chwilę w Meloradiu, a później to powiem wam, gdzie i dlaczego za drapanie się po uchu można dostać mandat. Posłuchajcie w Melo.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
4: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
3: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
4: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
3: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
4: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
3: Zadzwoń 570 771 571.
4: Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.

Mocny klasyk. Four Strings i Take Me Away z tym numerem wiele osób ma dobre imprezowe skojarzenia. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a w Grecji uruchomiono system kamer, które przy pomocy AI monitorują, czy kierowcy nie łamią przepisów. Dochodzi jednak do absurdalnych sytuacji, gdzie wystawiane są mandaty za wykroczenia, których nie było. Kamery rejestrują obraz, ale zdarza się, że źle interpretują to, co widzą. No i posypały się mandaty. Na przykład AI uznało, że pasażer nie miał zapiętych pasów. Problem tylko w tym, że żadnego pasażera nie było, a na fotelu leżał po prostu plecak. Ale hitem to są mandaty za drapanie się po uchu. Kierowcy dostają takie, bo AI uznaje, że ktoś akurat rozmawiał przez telefon. W sumie taki mandat to i tak niewielki koszt, żeby się dowiedzieć, że cały czas jeszcze jesteśmy lepsi.

0: Sony Podera i Becky Hill, Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Zareagujcie odpowiednio na ten numer, to propozycja do 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na ten numer. A jaka jest moja reakcja na twój widok, kolego? Stary, jak ja się cieszę, że cię widzę i że poniedziałek cię nie przestraszył. Adiusz się szykuje, żeby przywitać was po 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Plan jest taki, przejmuje was Adi, a my budzimy się razem znów jutro w 6:30. Waldek Derwak, fajnego poniedziałku.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Stacja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
4: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
3: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
5: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
3: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!

Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 ruch jest umiarkowany, ale zwróćcie uwagę na okolice ulicy Dworcowej i Kopernika, gdzie mogą pojawić się chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.

0: są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Przed wami serwis informacyjny. Ponad wiek historii inowrocławskiego tenisa. ITT Goplania świętowała swoje 105-lecie na kortach w Solankach. Jubileusz stał się okazją do spotkania kilku pokoleń zawodników, trenerów, działaczy i sympatyków klubu. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
2: Idea, która przyświecała już od kilku lat członkom zarządu Goplani. Po obchodach jubileuszu stulecia pan Mariusz Kawczyński, wiceprezes zarządu, wystąpił z taką propozycją, żeby przynajmniej zebrać materiał, który pozwoliłby opracować historię. Wtedy jeszcze nie było konkretnie pomysłu, jak to zrobić i jaki będzie końcowy efekt, ale w trakcie zbierania materiałów, zwłaszcza wielu interesujących ilustracji, podjęliśmy wspólnie decyzję, że najlepiej będzie to wydać w formie albumu i dzisiaj ten efekt Państwo zobaczycie.
1: To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
3: Za moment 10:00 to są newsy Meloradia, Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy.
4: Bardzo dużo pracy jest do zrobienia.
5: No muszą robić, żeby było ładnie.
3: Z kolei na odbudowę zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu. Tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: Na zegarach 10:00, no siemanko, Adi z tej strony. No to zaczynamy z poniedziałkiem, walka nie jest prosta, bo przed nami cały tydzień, ale spokojnie i z tym damy radę. Kiedy inni gadają, my już gramy. Topic, Becky G, Sol Papi.

Neptunika i What If, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, no ta jesień chyba jest już bardzo blisko, jeżeli już nie jest tak naprawdę, bo obserwujemy termometry, widzimy, co się dzieje za oknami, trochę deszczowo, trochę szarawo, no chyba jesień faktycznie się pojawiła, ale to też nie jest wcale tak bardzo źle, no bo co by nie mówić, to chyba zgodzimy się wszyscy z tym, że tryb jesieniary to wcale nie jest zła opcja, wiecie, kocyk, pumpkin spice latte, dyniowe świeczki w ogóle, także wiecie, do tego jakiś ultra mega fajny serial, a może jakaś, nie wiem, integracja z innymi, wiecie, wspólnie zawsze fajniej spędzić czas i może to jest akurat pomysł, który warto zrealizować. Powiem tak, niech się kręci, róbcie co chcecie. Filip Eknel, to już teraz w Melo.

Lost Frequencies i Mary Frost, Paraiso, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Walczymy dalej z poniedziałkiem, nie odpuszczę wam. Będziemy czuć się dzisiaj wszyscy dobrze, będziemy podekscytowani mocarnym brzmieniem, zadbamy o to, żeby było jak należy, no bo w tej godzinie Kashmir, Eli Oaks i Reasons, dużo dobrego brzmienia, to mogę wam obiecać.

0: Reklama.
1: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
1: Szukaj w sklepach zestawów.
2: Lego Kreator 3 w jednym.
0: Po reklamie.

Kashmir i Tears of the Dance Floor. No tak, bo to właśnie tutaj w tym miejscu można zrobić coś szalonego. Można, oprócz tego, że podkręcić tempo, to jeszcze między innymi zadbać o swój budżet, no bo do zgarnięcia macie w ramach szybkiej kasy 200, a nawet 500 zł. I to w zasadzie na co tylko stryjenka sobie życzy. Wbijacie na amaloradio.pl zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co chcecie z tym sianem zrobić, a potem co? Podbieracie telefon i wygrywacie. Proste, banalne. Karnawał, Gips, już teraz razem z Pesedem w Melo.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kygo, Take Me Back. Tak podkręcamy tempo, bo to przecież w remiksie Robina Schulza. A Robina Schulza przypominam, że usłyszycie w dobrym Melo w weekend, także szykujcie się, a w razie czego zapiszcie, żeby wam nie uciekło.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Bibi Rexha i Sad Girls. No i to jest ta dziewczyna, która moim zdaniem okazała się totalnym diamentem tegorocznego Tomorrowland, bo mimo krótkiego seta zrobiła niezwykłe show.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słuchacze, za oknami coraz bardziej jesienny klimat. Temperatury są już wyraźnie niższe, dlatego przed wyjściem z domu warto narzucić na siebie coś cieplejszego. Na szczęście do prawdziwych chłodów jeszcze trochę nam brakuje. Inowrocławianie, pamiętajcie, żeby się nie przeziębić. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To są newsy Meloradia Inowrocław.

0: tak, ale myślę, że wszyscy się będą bawić na pewno to lepiej. Idziemy się na Kubiasu.
1: No jest dobrze i no przyjechałyśmy z koleżanką, bo nam się nudziło i nie miałyśmy co robić.
2: Ale z internetu się dowiedziałyście?
1: Tak, tak.
2: Ale atmosfera się podoba?
1: Tak, tak.
2: Będziesz na kolejnej edycji, jeżeli będzie?
1: Tak.
2: Super. Kilka słów do naszych widzów.
1: Pozdrawiam was.
3: To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
4: Zbliża się 11:00, to są newsy Meloradia, Marcin Sikora. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed budynkiem powstało miasteczko, będą też dyżury posłów. Potrzebne są szlaki transportu LNG z pominięciem cieśniny Ormus, tak mówi minister energii Omanu. To podczas konferencji producentów i handlowców z branży gazowej. Powoli zbliżamy się do jesieni. W wielu miejscach jednak nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Przeważnie około 18 do 22 stopni.
4: Na początku tygodnia trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Topnienie lodowców w Himalajach coraz większym zagrożeniem dla Indii. Tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi. Tak oceniają naukowcy.
6: Siemanko, na zegarach 11:00, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od bardzo energetycznej dziewczyny, albo raczej diwy, którą też spotkacie na Instagramie Meloradia. Bibi Rexha, Sad Girls, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Silva Bumpa On Tonight w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w międzyczasie sprawdzam, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych i mam coś dla osób, którym trochę się nie chce, chociaż nie jest to temat do żartowania, ale dobra, delikatnie podejdźmy do tego z dystansem. Dzisiaj obchodzimy coś takiego jak Dzień Wypalenia Zawodowego i to jest naprawdę poważne zagadnienie, które, o którym trzeba mówić głośno. Jeżeli faktycznie coś takiego się u was pojawia, to pamiętajcie, że zawsze warto o tym z kimś pogadać, a jeżeli po prostu wam się nie chce, no to może jak pójdziecie do szefa i powiecie: szefie, bo ja już jestem wypalony, dzisiaj nie chce mi się. Może to 20 minut, 15 by was puścił wcześniej. No trzymam za to kciuki. A jak nie, to tsunami. Gramy już teraz, Dubs.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Swedish House Mafia, Lucky Lee, Happiness is So Sad w Melo Radio i 27 minut po godzinie 11. No tak można podkręcać tempo, zwłaszcza, że coś się dzieje. No bo widziałem na ich Instagramie, że oni mają dosyć bardzo mocne, obfite plany na rok 2027 i to, że to będzie muzyczne, to jedno, ale to, że będzie tam dużo ludzi i będzie dosyć duże zbiorowisko w Europie, no to już jest druga sprawa. Jak będę wiedział coś więcej, dam znać.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókni i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.

6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz,

Ja też wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Sigala, Becky Healy, Wish You Well w Melo Radio. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek dzisiaj. Tak, poniedziałek to jest straszny dzień, wiem o tym doskonale, nie musimy sobie o tym za bardzo przypominać, ale z kolei o tym, co chciałem wam powiedzieć, warto przypominać zawsze i wszędzie, no bo 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie, to zawsze jest kusząca propozycja, dlatego jak macie tylko możliwość, to proszę bardzo, let's go, meloradio.pl, tam wbijamy zakładka konkursy i akcje, tam wybieracie to, co potrzeba, piszecie, na co chcielibyście to wydać i potem odbieracie telefon, włączacie dźwięk, żeby w razie czego słyszeć, że ktoś dzwoni. No i jak ktoś zadzwoni, to już dobrze.

0: All of My Love w Melo Radio. 10 minut do godziny 12 ze mną Marcin Sikora. Siemanko!
1: No cześć, w końcu znowu razem.
0: No nareszcie, trochę musieliśmy na to zaczekać, ale stary, mamy to. A co masz w newsach w ogóle?
1: A między innymi o tym, że uczniowie się garbią i mają problemy z postawą.
0: O, to ja w sumie od szkoły przyjmuję pozycję krewetki.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bauza i Magnetic w Melo Radio. Ale zobacz, oni tutaj się wycwanili w tym nowym studiu i zobacz, jakie my mamy fotele wygodne, żebyśmy właśnie się już nie garbili. To jest cwane.
1: Ja i tak to robię.
0: No i tak się czasem zdarza.

0: Honestly.
1: Reklama. Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
1: Po reklamie. Pogoda.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Przedpołudnie zapowiada się pod znakiem chmur i możliwych przelotnych opadów. Niebo jest ciężkie, a chłód coraz wyraźniej daje o sobie znać. Możliwe krótkie przejaśnienia, ale nie liczmy na więcej słońca. To typowy jesienny dzień z wilgocią w powietrzu i szarą scenerią za oknami. Warto mieć parasol lub kaptur, bo deszcz może zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z nami.
1: To są newsy Meloradia Inowrocław.
6: Wracamy z serwisem informacyjnym. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
7: Trzeba bardzo dużo chodzić, bardzo dużo się ruszać. Oczywiście są pewne ograniczenia, których się trzeba trzymać. Jest to wspaniała dyscyplina, która oprócz tego, że rozwija umiejętności ruchowe, bardzo duży nacisk kładzie na fair play, więź między zespołami, bo nie ukrywam, że go planie w sercu mam i kibicuję. Byłem teraz na dwóch ostatnich meczach. Nie ukrywam, że mam

0: Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
1: To ograniczenie aktywności fizycznej i tak zwany siedzący tryb życia. Nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
0: Największe ryzyko utrwalenia się złych nawyków pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie, tak twierdzą chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu, to dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
2: Siemano, w poniedziałek mamy godzinę 12:00, to jest dobry moment na to, by skoczyć na jakiś lunch albo w ogóle coś zjeść, także dbajcie o siebie, a my, kiedy inni gadają, to my już gramy, wiadomo, The Bauza. Do 14:00 jesteśmy razem.

0: to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Nie, to będzie o nim głośno. W sumie już jest, ale będzie jeszcze głośniej, bo facet temu zapodaje z taką klasą, z taką gracją, z taką energią i tym młodzieńczym zapałem, że to się w głowie nie mieści. Thomas Gray, Use Ray Heaven, tak podkręcamy tempo w Meloradio. No a ja sprawdziłem, co tam u Tomasa słychać. Pokazał, jak ostatnio doskonale bawił się ze swoją fantastyczną publiką w Miami. Było naprawdę przepięknie, ale też zapowiedział się, że 26 września będzie w Kanadzie, dokładniej w miejscu, które nazywa się New City Gas. Tam będzie na pewno bardzo, ale to bardzo elektronicznie. No i też czytam, że tam coś z rehabem mają chłopaki poszaleć, także miejmy nadzieję, że będzie o tym bardzo głośno, no i że będzie też okazja, by opowiedzieć o tym, co przygotowali, bo znając ich temperament muzyczny, to na pewno się dogadają i będzie co wspominać.

Tytuł tej piosenki weźcie sobie do serducha. I to tak serio, serio. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu, 28 minut po godzinie 12. Zwolnijcie! Zwolnijcie zarówno za kółkiem, zwolnijcie też w pracy. Nie ma co się śpieszyć, wszystko ogarniecie. Jest dopiero początek tygodnia, ze wszystkim siebie robicie. A w razie czego od tego macie nas, by was podkręcić. Ariana Grande i Break Free. I jeszcze w tej godzinie, bądźcie blisko.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

DJ Remo, ty Max, Sofia Loren w Melo Radio i 17 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. A to jest potrzebne, nie oszukujmy się nikomu, nic się nie chce. Wszyscy są zmęczeni po weekendzie, jeszcze pogoda nie wspiera, dlatego macie od tego nas i mam też taką motywację, która na pewno pomoże. Szef nie dał premii, spokojnie, my mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. I lepiej zadziałać od razu, z doświadczenia to mówię. Później zapomnicie, potem posłyszycie, że ktoś wygra i wam będzie smutno. A to wy możecie wygrać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, no i zgarniajcie szybką kasę. Do dzieła!

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i z takimi nowościami to życie staje się lepsze, a ze mną jest Ula Harciarek. Siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: Co tak, tam masz
1: no
0: fajnego?
1: No newsy, a w newsach będzie o wyjątkowym samochodzie z 83 roku, który przetrwał do dzisiejszych czasów i można go oglądać.
0: No i pięknie, taką motoryzacyjną historię lubimy najbardziej.
2: A już o 13 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Damy trochę muzycznego ognia, żebyście po pierwsze się rozgrzali, a po drugie, żebyście właśnie mieli sporo energii. Gram to punktualnie o 13.

0: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
1: Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
0: O reklamie.
6: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
7: Szef PKOL Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to sąd okręgowy w Katowicach. Noś się odblaski, apeluje policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze, mówi Paulina Wołczańska z mazowieckiej policji.
8: Pieszy, który ma na sobie element odblaski.

fajnie, że jesteście. Mamy 13 na zegarach, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Fire, fire. Dajemy do pieca. I to będzie bardzo dobra opcja na poniedziałek.

Ta wrażliwość, te emocje. No i powiem to, ale też ta zmysłowość. No przepiękne to jest. Liwka, poza tobą nic w Meloradio. 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, ja wam polecam i to bardzo z czystego serducha mówię. Jeżeli Liwka ogłosi jakiś koncert gdzieś w okolicy, to idźcie i się bawcie i skorzystajcie z tego, bo to, co ta dziewczyna robi na scenie, to po prostu za każdym razem przechodzi do historii. I to nie tylko dlatego, że ma talent, ale też po prostu fantastyczną energię do ludzi. No musicie to przeżyć, musicie to sprawdzić. I podobnie można powiedzieć o przeżyciu związanym z Tomorrowland, no bo tak było, kiedy odwiedziliśmy na main stage Davida Guetta. Who's that chick? Ciekawy jestem, czy to pamiętacie jeszcze.

0: George Baker, Pop Back, Scompy My Place, Valor Radio, 27 minut po 13. Mikołaj Kojawiński ze mną, siema.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie natury psychologiczno-emocjonalno-inteligenckiej.
1: Słucham.
0: Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz, bo to jest trochę dziwne.
1: Dawaj.
0: No, jakim ja jestem człowiekiem, jak bardzo jestem narcystycznym, że ulubionym kontaktem w aplikacji Teams jestem ja?
1: No wiesz, czasami trzeba pogadać z kimś inteligentnym, nie?
0: Dzięki, stary, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Inspiruj się naturą.
3: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
4: Może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
3: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
5: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
3: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!

Aj no dawno wam tego nie grałem. Snoop Dogg i Flip It w Meloradio. Buja. Mhm. 18 minut do godziny 14. Snoop Dogg, fajnie go zagrać i też fajnie przypomnieć o rzeczy, która raczej nie jest taka w 100% oczywista, jeżeli chodzi o tego artystę. No bo Snoop Dogg w wolnych chwilach, jeżeli takowa rzeczywiście się znajdzie, to lubi sobie pograć w gierki. No i między innymi możecie zobaczyć, jak gra w takie tytuły jak Tekena, między innymi NHL. Generalnie on bardzo lubi gry sportowe. Lubi też Call of Duty, no i czytam też, że jest całkiem niezły w Fortnite'cie. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś nawet otrzymał swoją skórkę. Bardzo mu to schlebiało. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz.

0: Word Away. Griffin, Word Away.
1: Word Away.
0: Word Away.
1: To the goddess, Word Away.
0: Chciałem zabrzmieć
1: jak taki American DJ.
2: Bardziej jak nałogowy palacz.
0: Co? Iga i Mikołaj w studiu. Gotowi jesteście?
2: Tak jest, kapitanie.
0: Word Away.
3: A już o 14 zagramy.
1: To nie będzie Word Away, to będzie Lubię Cię jak lato.
0: Potrzebujesz kaszlnąć? Nie przejmuj się.
2: Krdełko mnie boli.
1: Od tego mówienia World Away.
0: Ej, dajecie na 3-4. 3-4.
1: World Away. Ika nie powiedziała.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku, jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach, będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
2: To na razie projekt. Uważajcie w górach, w Beskidach na przykład warunki na szlakach są bardzo trudne, jest mokro i ślisko.

0: takie w wersji reżyserskiej przez weekend, więc jestem w temacie akurat.
1: No to słuchajcie się nas, Wiara czyni cuda, proszę to zanotować i manifestujmy, że to będzie świetny tydzień. Teraz ty.
0: Będzie super tydzień, zaczynamy go z przytupem. Jej. Teraz będzie lubię cię jak lato, a potem pogadamy o Książulu, który zaskoczył. Zaskoczył wszystkich, no.
1: Ale tak naprawdę zaskoczył?
0: Tak, bo pochwalił swojego głównego chyba wroga.
1: Nemezis. No dobrze, Iga Mikołaj, siemanko. Freak.

0: To Rehab i Michelle Schulte, Waterfall w Melo Radio. Istnieje beef w polskim internecie. Odwieczny beef Magda Gessler kontra Książula. Tak. W zasadzie na odwrót.
1: No właśnie. Książulo był w wielu knajpach pani Magdy i nigdy mu nie smakowało. Zawsze mówił, że za drogo i
0: fuj.
1: No, lipa generalnie, ale... Normalnie piekło zamarzło. Magda Gessler otworzyła nową knajpę nad jeziorem Czorsztyńskim. Nie wiem, gdzie to jest, bo miałem dwóje z geografii.
0: Piękne miejsce.
1: No i tak mu smakowało, że aż muala nakleił na drzwiach.
0: Mimo cen.
1: Mimo cen. Chociaż no dobra, ja spojrzałem na schabowego, to się złapałem za głowę, ale nad morzem jednak jadłem droższego. Ale też był dobry.
0: Bo ty po prostu lubisz schabowe, okej?
1: Kocham.
0: Typowy Polak.

0: Girls in Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie, jak u nas zawrzało w studiu od tej dyskusji, ponieważ Polki chcą dodatkowy dzień wolny za miesiączkę.
1: Tak, urlop menstruacyjny, coś takiego się nazywa i funkcjonuje w Hiszpanii, w Japonii między innymi. To jest 12 dni dodatkowych wolnego w
0: na
1: skali
0: żądanie,
1: roku.
0: Tak.
1: Na żądanie, no tak, tak, tak. No tylko, że i w Hiszpanii, i w Japonii zrównany jest też wiek emerytalny.
0: To jest kolejna rzecz, która
1: czyli jeśli wprowadzamy, to rozumiem, że wyrównujemy jednocześnie ten wiek. Czyli co, dłużej będziecie pracować, czy my krócej? Wybieraj.
0: Możemy zrobić tak, że wszyscy pracujemy krócej. Czy tobie to pasuje?
1: Dobra, co prawda ZUS tam się chyba załamie, nie? Jakby się tak wydarzyło, ale no coś za coś, nie? Każdy sobie teraz musi samemu chyba oszczędzać na emeryturę.
0: Czyli co, pracujemy krócej, mamy urlopy menstruacyjne, co jeszcze dorzucamy do tego?
1: No, średnia hawajska dla wszystkich.
0: A, i oczywiście 4-dniowy tydzień pracy.
1: Tak. I średnia hawajska dla wszystkich. Ja już się dałem nabrać, czekam od 2015.

0: Jak to dobrze buja, tak w poniedziałek mają maj we Freakfajcie. Słuchacie Meloradia.
1: O.
0: A propos baby, Karolin Derpieński, znana tiktokerka.
1: No i nam wszystkim też zresztą.
0: Pracowała z nami w Słuchamy i Oceniamy. Powróciła do swojego faceta, albo facet powrócił do niej.
1: O, no to będziemy oceniać.

0: każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.

0: Ráne mám Martin Garrix i popisový numer Mikołaja, jak gra na zembách.
1: Fajne, nie?
0: Špietne to je.
1: A včas nedostávam peniaze s tantiem.
0: Mogę cię reprezentować w sądzie. A propos reprezentowania w sądzie, bo to tak mogło się skończyć. Karolin Derpiński i Jack, to jest ta para, która wzbudza kontrowersje w polskim showbiznesie.
1: Tak jest. Królowa Dolarsów ostatnio no, miała taką kontrowersję, że rozstała się z Jackiem i skończyły się też Dolarsy, więc uruchomiła zbiórkę w internecie.
0: A ja wiem, kto najwięcej tam wpłacił na tę zbiórkę.
1: Ty?
0: Ona.
1: Aha. No ale zbiórka zniknęła, bo najwyraźniej Karolin i Jack znowu są razem.
0: Stara miłość nie rdzewieje, że tak powiem.
1: Tak, tak.
0: Z naciskiem na stara.
1: Ale wariat.
0: O, skąd wiesz?
1: Domyślam się tylko.
0: Karnawał, Gibbs, PZ4Money. Tak podkręcamy tempo w Maloradio, Single Ladies. To gramy wam już za chwilę.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Eli Oakslavenia Reasons. Mikołaj, to lubi sobie zatankować, co?
1: Lubię sobie zatankować, ale chodziły plotki przez weekend, że nawet podychę może być za litr.
2: Uch, no właśnie. Jak to będzie, to powiem o tym w newsach za chwilę.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00, bo kiedy inni grają?
1: To my już podkręcamy tempo, czekaj, co? Gadają oni, a my gramy.
0: Powiedziałam na odwrót? Najmocniej przepraszam.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć, takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość, mówi Dawid Łaszcze z policji w Bytowie.
3: Policjanci przyjęli zawiadomienie w kierunku artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenia miru poprzez wdarcie się do pomieszczeń szpitala.
2: Władze szpitala podkreślają, że nikt nie ma prawa wchodzić do jego pomieszczeń. Ponad 54 tysiące złotych, tyle dostaje najbogatszy polski emeryt, z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik, niestety badacze znaleźli w niej drobiny i folię.
1: I mamy 15:00, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
0: Cześć.
1: A w tej godzinie sypniemy gotówą.
0: Yeah!
1: Aha, ale nie dla ciebie.
0: O.
1: Ale dla was, drodzy słuchacze.
0: No to też jest fajne.

0: Sigala, Ella Erbe, Free Fighter. A ostatnio bardzo dziwne rzeczy się wydarzyły w Warszawie.
1: Tak jest, słyszeliście na pewno o psie, który jeździł koleją. No to w Warszawie był łoś, który zablokował akurat ruch kolejowy, bo wtargnął na tory.
0: No chciał się przejść.
1: To był konkretnie łoś Emil. Bardzo mnie zastanawia, skąd oni wiedzą, jak ten łoś się nazywa.
0: A myślisz,
1: że... Może miał wykupiony bilet miesięczny i miał prawo się tam znajdować.
0: Przez niego było opóźnienie?
1: Było. A wiesz ile?
0: Ile?
1: 8 godzin.

0: 17 по 15. Szybka kasa. Melodia. To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
1: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba...
0: To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
1: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba jest.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Oski, Iga Mikołaj, Meloradio. Gdzie ty jesteś?
2: Was tylko.
0: Dobra.
2: Pracy.
0: Na luzie.
1: To w pracy tak głośno melo gra bardzo dobrze, podoba mi się.
2: Codziennie najgłośniej w całym zakładzie.
0: To czy my w ogóle musimy rozmawiać o tym, na co on chce pieniądze, żebym mu dała 200 złotych?
1: Już za to, tak, nie musimy. Zasady są zasady. Oskar, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
2: Sprawa jest prosta. Zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
0: Yeah.
2: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie. Właśnie jeszcze przed tym, jak zadzwoniliście, oglądałem oferty i mam wybraną.
1: No to podrzucamy pierwszy dźwięk do zremiksowania. To jest dźwięk magiczny, bo oznacza, że 200 są twoje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Let's go! Szybka kasa od Meloradia.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam morze.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: kawałek do reklamy.
1: Hello.
2: Pogważymy.
3: Yeah.
2: A w tej godzinie pogważymy o młodym człowieku.
3: I kryminaliście już. No.
2: Co zrobił ten młody człowiek?
3: No chyba w gry komputerowe grał, bo tam się uczy takich rzeczy.
2: No to wszystko przez te gry.
3: Wszystko przez ten komputer. Ledwo oczy otworzył już do komputera.
2: I o komputrze porozmawiamy.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: portmonetu.
1: Disney Kizo. A ty, Mikołaj, mógłbyś go zastępować, myślę.
2: Jakby był chory, nie? Coś takiego. Potrzebowałby zastępstwa szybko.
1: Tylko
2: na
1: trzeba
2: koncert.
1: Być niesłyszącym.
2: W sensie, że publika?
1: Tak, bo nie, jednak nie brzmisz podobnie.
0: Jak to?
1: Dobra, ale my nie o tym, my o hulajnogach, które są bardzo niebezpieczne. Ja osobiście mam lęk przed hulajnogami.
2: No zwłaszcza, że tymi hulajnogami naprawdę można dać miodu. I tak właśnie zrobił pewien 15-latek, którego chciała zatrzymać policja.
1: Aha.
2: No i zaczął przed nimi uciekać. I nawet rozwinął prędkość 90 km
1: na hulajnodze.
2: Na hulajnodze, no. 15-latek.
1: Wow.
2: Ciekawe, ile miał gwiazdek.
1: No, 5?
2: 5
1: już myślę.
2: Mhm. Helikopterem go gonili.

0: Muszę przyznać, że to jest chyba mój ulubiony numer aktualnie na naszej playliście. Say Something, Sonny Fodera, Becky Hill, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: To bardzo ładnie im powiedziałaś.
0: Mówisz? Mhm. Staram się.
1: A jak to kiedyś powiedział nieśmiertelny Karol Krawczyk? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach?
0: Słuchajcie, wraca pewna moda, która jest dosyć niebezpieczna.
1: No, zwłaszcza w kontekście ostatnich różnych dziwnych rzeczy, które się na torach dzieją.
2: A już o 16 zagramy
1: Alabama 10.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.
1: Tak jest, to my będziemy grać.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Melo Radio Inno Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Co jest grane w Inno Wrocławiu?
1: Już 25 września o godzinie 18 w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbędzie się koncert grupy wokalnej Film Music pod tytułem Sobą Być. Na scenie wystąpi 11 wokalistów oraz 4-osobowy zespół instrumentalny. Publiczność usłyszy znane utwory z repertuaru Maryli Rodowicz, Bajmu, Manamu, Myslowic czy Mroza zaprezentowane w nowych wielogłosowych aranżacjach. Możemy liczyć też na gości specjalnych. Pojawi się raper szerzej znany inowrocławskiej publiczności, czyli Clapton, a widowisko uzupełni zespół grupy Dancehall. Jednak najważniejszym momentem wieczoru będzie premiera piosenki Sobą Być, pierwszego autorskiego projektu Film Music. Utwór opowiada o poszukiwaniu własnego głosu, akceptacji siebie i odwadze w wyrażaniu emocji. Bilety dostępne są na stronie Kujawskiego Centrum Kultury oraz stacjonarnie w KCK. 25 września, godzina 18, Teatr Miejski w Inowrocławiu. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL, to jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku Włódzkiem. Zauważyli je policjanci, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek.
5: Dziewczynki miały 11 i 13 lat. Przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
4: Na szczęście w porę zjawili się policjanci. Szykuje się nowy film z serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
2: Słuchajcie, nie za dużo tego Jamesa Bonda jest ogólnie?
4: Ale co ci nie pasuje, że co?
3: No właśnie.
2: Przepraszam, nie było tematu. I mamy godzinę 16, słuchajcie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
3: To my. I będziemy dzisiaj oceniać, no bo nowy odcinek Tańca z Gwiazdami był.
2: My jesteśmy ekspertami.
3: Będziemy tak opowiadać o wszystkich występach.

0: Ile fantastycznych imprez przeżyłam do tego numeru.
1: Okej.
0: Okay. Aha, myślałam, że ty powiesz, ja też.
1: Ja nie.
0: Było blisko. A propos imprez, na pewno miałeś taką sytuację, że sobie byłeś w swoim mieszkaniu, ktoś bardzo głośno melanżował i miałeś takie, idźcie.
1: No miałem, tak. Najgorsze są oczywiście takie przypadki, jak wynajmują sobie na przykład na 2 dni mm-hmm. i tam, wiesz, co tam sąsiedzi, przecież to nie moi sąsiedzi. No właśnie, ten najem krótkoterminowy to jest teraz wielka dyskusja trwa na ten temat, no bo ludzie by chcieli, żeby spółdzielnie i wspólnoty miało prawo zakazywania wynajmowania lokali w ten sposób, ale ustawa przeszła, no taka, że jednak nie mogą o tym sami decydować.
0: I co teraz? Jaką masz propozycję?
1: No, nie mogę powiedzieć, bo to taka byłaby bardzo
0: nieetyczna.
1: Niecenzuralna.

0: do tego to się imprezowało. Pan Krzysztof, jak tam śpiewał, to domówka hulała.
1: No, fajnie, jakby Tripsem odpisał na DM-a na Instagramie. Czekamy w dalszym ciągu. Taniec z gwiazdami to jest nasz ulubiony program. My z Mikołajem oglądamy, obejrzeliśmy wszystkie występy. Mikołaj nawet poczynił notatki.
0: Mam notatki, ponieważ obejrzeliśmy sobie, no oczywiście, wszystkie tańce z drugiego odcinka. Parę przemyśleń mam, ale chyba nie będziemy o wszystkich mówić, tylko...
1: Weźmy największe nazwiska.
0: Tak, tak. No to Mandaryna. Jest w ogóle drama jakaś, bo podobno dostaje mało punktów, a moim zdaniem bardzo ładnie.
1: Podoba ci się Mandarynka?
0: Podoba mi się. Ale to tak, ale... wiesz, ja oceniam tylko taniec, dobrze?
1: Oczywiście.
0: A to, że tam się coś rusza podczas tańca, to już nie moja wina, tylko fizyki, nie?
1: Nie no, dwie mandarynki, tak? Że tak powiem. A w zasadzie trzy, bo
0: pomarańcze wręcz.
1: Aha. Skupmy się też na tym, że Monika Bożym odpadła.
0: Tak.
1: A wiesz, co ona ma napisane w swoim opisie na Instagramie? Że jest wokalistką, seksuolożką, psycholożką oraz tropicielką przyjemności.
0: No, ale tancerkę chyba tam sobie niech nie wpisuje, bo no szczerze nie dziwię się. Troszkę za bardzo się tam pogubiła.
1: Usztywniona,
0: gdzieś tam się wywaliła nawet przy tym tańcu. No ktoś musiał, prawda, odpaść.
1: Tak.
0: Natomiast moim zdaniem najlepszy występ Dominik Smaruj. Bardzo dobrze Macie tam posmarował.
1: Ale musisz,
0: nie dziwię się, że nie dziwię się, że Bagi taki zazdrosny.
1: I Piotruś Kędzierski tam jeszcze go broni. W każdym razie Iza Kuna to też jest ciekawa postać.
0: A tak, zapisałem sobie, że w pierwszym odcinku była sztywna, a w drugim już okej. Okay. Więc jest postęp.
1: Wiesz, co ona by ci na to odpowiedziała?
2: Kurwa.
0: Bardzo brzydko.
1: Bardzo brzydko. Dive into the ocean. Polecamy się z Mikołajem na przyszłość swoją drogą.
0: Taflo,
1: do wszystkiego, do różańca, co chcesz.

0: Jak mnie to hipnotyzuje. Para i Solos Frequencies.
1: A czujesz klimat karnawału?
0: Bardzo.
1: Wiesz, takie właśnie brazylijskie Samba de Janeiro tutaj
0: nic,
1: miało być.
0: Tylko się rozbierać.
1: O! Coraz cieplej się w studiu robi, ale niekoniecznie z powodu klimatyzacji.
0: A wiesz, komu jest bardzo gorąco?
1: Komu?
0: Pewnemu influencerowi, jakiego...
1: To co on tam?
0: Wybranka serca.
1: W czym tam wpadł tym razem? A ci influencerzy to cały czas mają ciepło.
0: No, wydaje dużo pieniędzy po prostu. A. O tym pogadamy.

0: Lekką kasetę Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło.
7: Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
8: Szukaj w sklepach zestawów.
9: Lego Kreator 3 w jednym.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
15: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
14: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
15: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
14: A skrócenie szkoleń BHP?
15: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
14: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
15: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
16: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: SOS, ja bym tak wołała, jakby mój chłop wydał 100 tysięcy złotych na festiwal.
1: No ale to przecież ty byś nie musiała wtedy wydać, nie?
0: W zasadzie, to jego pieniądze. Masz rację, to nie krzyczałabym.
1: No dobra, bo Ola Nowak razem ze swoim świeżo poślubionym małżonkiem, influencerem, wybrali się na Burning Mana do Stanów Zjednoczonych
0: of
1: America,
0: zabawa.
1: USA.
0: Mm-hmm.
1: Droga zabawa. Wydali na ile? Tygodniowy wyjazd?
0: Tygodniowy.
1: 100 tysięcy złotych. Co? Przed chwilą ci to przeszkadzało jeszcze.
0: Ale teraz tak stwierdzam, że jednak doznania są istotne.
1: Wiesz,
0: tak?
1: Ile to jest szybkich kas?
0: Wow.
1: Co najmniej 50.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: O, to Fast Boy, Music Sounds Melo Radio. Tak poskręcamy tempo.
1: Lubisz zobaczymy, czy tacy szybcy.
0: Szybcy?
1: Szybcy i wściekli. Chociaż nie, tak delikatny ten numer.
0: Po prostu szybcy.
2: A już o 17:00 zagramy
1: I Like, Marlon Hofstadt, South Star.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Słuchajcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Po reklamie. Co jest grane w Inowrocławiu?
3: Uwaga słuchacze, jeśli lubicie post-punk, zimną falę i mocne gitarowe brzmienia, to ten koncert warto zapisać w kalendarzu. Już 17 października w Leonard Galerii przy Farnej 6 w Inowrocławiu wystąpi zespół Pornografia. Formacja związana z początkami polskiej sceny gotyckiej i alternatywnej. Zespół ma na koncie m.in. występy na festiwalu w Jarocinie oraz Castle Party. Ale zanim pojawi się gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeje zespół KOR. Inowrocławska grupa wraca po przerwie i zaprezentuje się w nowym składzie. Galeria otworzy swoje drzwi o 18:00, KOR rozpocznie granie o 19:00, a Pornografia pojawi się na scenie o 20:30. Zapowiada się wieczór z dużą dawką gitar, charakterystycznym chłodnym klimatem i muzyką graną zdecydowanie bez kompromisów. Pamiętajcie, sobota, 17 października, Leonard Galerii w Inowrocławiu. Nie może was tam zabraknąć. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
4: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harcerek on the mic.
6: Ruszyła ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym. Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 116-006 można otrzymać pomoc psychologiczną i prawną. Gang nastolatków rozbiła policja z Łodzi. Umawiali się na kupno używanych smartfonów, ale zamiast płacić kradli. Wpadli na gorącym uczynku, mówi Agnieszka Jachimiak z łódzkiej policji.
7: Mundurowi sprawdzili nastolatków. Przy jednym z nich znaleźli naboje, metalowe kulki i instrukcję obsługi wiatrówki, którą grożono pokrzywdzonemu 46-latkowi.
6: W ręce policji wpadło w sumie 4 nastolatków. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych do zgarnięcia to w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Akcja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 27 lat i rusza jutro. A naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany, bo niektóre z tych ptaków mają na sobie kamery i naukowcy chcą wiedzieć, co najbardziej interesuje ludzi.
5: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i Gadudziek Mikołaj Kujawiński.
4: Dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym.
5: Toniemy.
4: I będziemy z tym walczyć. Właśnie w tej godzinie przyda się WhatsApp Meloradia.
5: Mikołaj na prezydenta.

0: 12 po 17, a my dzisiaj sprawdzamy, jak zmotywować się do pracy na literę K. To jest nasze dzisiejsze pytanie do was.
1: Ponieważ walczymy z wypaleniem zawodowym właśnie, no wiadomo, są takie dni, kiedy trzeba się przymusić, a najlepiej właśnie się jakoś zmotywować. I jak to zrobić na literę K?
0: Kasa.
1: K, no tak, to jest chyba coś, co najbardziej pracowników motywuje do przyjścia do pracy. Co jeszcze może być na K? Może być koleżeńska dobra relacja w zespole.
0: Pięknie powiedziałeś. Jak zmotywować się do pracy na literę K? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradia. Gdzie ten WhatsApp?
1: Na meloradio.pl oczywiście znajdziecie odnośnik.

0: każdego dnia roboczego, jak na końcu tańczy, to by było idealnie. Mamy też oczywiście wiadomości tekstowe. Janusz zaproponował, żeby kopulować w przerwach.
1: Szczerze, mega to w ogóle za polepsza więzy w pracy, nie?
0: No to wiesz, tam
1: sprawdzone.
0: Numer do Janusza jest. Mateusz napisał, najlepsza motywacja

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Music Sounds. To grupa Fastboy. Bardzo przyjemnie nam klunka ten numer. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Właśnie czytam, że taki dziś mamy. No i tak sobie myślałem, jaki jest najskuteczniejszy sposób na to, żeby się pracą nie wymęczyć, nie wypalić się, mieć dalej ochotę następnego dnia to robić. No i wymyśliłem tylko jedno. Jeśli jeszcze jesteście w pracy, w poniedziałek, o tej porze, i nie chcecie się wypalić, to po prostu musicie z niej wyjść. Inaczej kiepsko to widzę.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Alok w Melo. Don't say goodbye, ja się nie żegnam, ja jeszcze dużo wam pogram. Czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Two Colors. Tę grupę możecie znać najbardziej z nowych wersji starych hitów. To oni stworzyli Loveful, czy między innymi Cynical na bazie wielkiego hitu Safri Duo. Tym razem mają dla nas mocno bujający numer Prima Donna. No ma ten numer vibe'ik. Zresztą sami posłuchajcie, myślę, że poczujecie ten vibe bez problemu.

poza tobą nic. Tak podkręcamy tempo. To Oliwka w Meloradiu. No, wy pamiętajcie o tym, że mamy dla was 200 i ten hajs możecie wydać na co tylko chcecie. Jeśli w weekend trochę poszaleliście, umówmy się, to się mogło wydarzyć i potrzebujecie trochę doładowania na konto, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam mamy dla was szybką kasę. Wpisujcie, na co potrzebujecie 200, no a potem czekajcie na telefon od Meloradia. Jeśli do was zadzwonimy, pojawicie się na antenie, no to tak naprawdę już minutę po możecie biec do bankomatu i wypłacać szybką kasę. Ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba się zgłosić. Meloradio.pl. Tam te zgłoszenia przyjmujemy.

Son Fodera, Becky Hill. To ich zupełna nowość na antenie Meloradia. Say Something, ten numer czeka na wasze głosy na naszej stronie w ramach 30 Meloradia. Jeśli chcecie go wesprzeć i chcecie go słyszeć częściej na naszej playliście, no to głosujcie. A już za chwilę wybije 22.

0: Melo Radio Inno Wrocław.
1: Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: ciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modlę.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Melo Radio. Czwartek, piątek.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Tajla. Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.